Ase mongwa, ima kwende ya. Usema ingi la ungo le mashanga, iba kwa. Usema ingwa la tuninga ya, usema kenga. Ule makolo boinga shema, ule pongwa, ila. Usema yenga, se, namu. Sema kwali, ule makwadu shongo, makolo bo, ila baswinga, sing, nikau.